Nacą, nacą, la, na balu, siąka malajna. Usza na rabostra, dopi, pojdi, badana, na. Bodna, thali,